tiki taka, saca la tiki taka, tiki saca la tiki taka, tiki saca la tiki taka, tiki saca la tiki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki.